kaminuza kajya gakiza ku isoko y'ukuri. Rero n'umwanya wo kwinjira mu kiganiro kutsi kivicyo kuri uwo munsi. Nizere yuko rero mwiteguye kugira ngo mubane natwe.

0: gikorane kikaba kizobera ngaho kwijengero nyene ya kabumenge
1: kikazoba kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwindwi umwaka w'2026 igihe cy'5 z'umurango
0: hazoba ari ku isabato muzotangwe muri icyo gikorane aya makorale mukunda cyane ntazotangwa ni hazoba yibereye aho tubabarira nka korale Patmos Choir yo mu Kamenge
1: New Singers Ukirasazi
0: Yehovanisi yo mu Rugaju
1: Himbaza Imana Karurama
0: na Korale Good News Magena
1: ivyarimwe bisha Bumbiri
0: Intumwa za Yesu Cyangugu
1: Ibanga ry'Ijuru Kigobe
0: Haguru kugende Ruhagarika
1: Hoziana Mbubi
0: Iwacu Heza Muyange ndetse na Korale Philadelphia yo kuri Transversale ya 6 Mugasenyi.

kwiza ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga zaheha aha mu gakara hamwe bimbe ubutareterare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radio gakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise ngwani zari zo zose ukumviriza radio gakiza uraruhuka.

tuitazire ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri. Kuririmba iyo birongowe na mwe muyera bigira inkomezi nyinshi ndetse n'ingaruka nziza yo kuzana abantu kuri Yesu Kristo. Abatwumviriza mwese, tubifurije kwiza indirimbo zokomeza ubukristo bwanyu kandi muzikundisha abandi benshi, zibabera ubutumwa bwiza kuko igihe cyo kuza k'umwami wacu cyegereje.